0: bo już
1: nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy.
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to
3: nie z panią,
1: bynajmniej nie z panią.
4: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz.

żagir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skradł.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Nie miałem prawie nic.

może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Oj, tak, bardzo chętnie. Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko, co złe, wcześniej Halina Frąckowiak, czyli gwiazda tegorocznych Dni Seniora we Wrocławiu. To już w piątek, 18 września, spotykamy się na wrocławskim rynku. Będzie oczywiście parada kapeluszy, będzie recital Haliny Frąckowiak. Będzie także potańcówka pogodna z Radiem Pogoda i z konkursami. I jak zawsze będziemy się doskonale bawić, bo to jest zawsze okazja do spotkań z Państwem, żeby się zobaczyć na żywo, zrobić sobie zdjęcie, uścisnąć się serdecznie. No i w ogóle, kto był, ten wie. Kto nie był, niech się szykuje. Zapraszamy całymi rodzinami Państwa już 18. A tymczasem telefonują Państwo do nas.
1: Dzień dobry, kochani.
0: Dzień dobry.
1: Kończą się już wakacje, ale dalej będą atrakcje. Wystarczy włączyć Radio Pogoda, a tam pani Asia. Zawsze młoda. Pozdrawiam serdecznie, Bogdan z Warszawy. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie Bogdanie. Jest pan niezwykle uprzejmy. Tak się mówi, nie? Że... Starość nie radość, młodość nie wieczność. Ale ja przewrotnie uważam, że starość to jest jednak radość, bo nie każdemu jest dane, żeby jej doświadczyć. I tak o tym myślę, proszę Państwa. Frank Sinatra przed nami w pogodnym poranku Radia Pogoda. Strangers in the Night, romantycznie, w piątek na 9 minut przed 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7, a w ten weekend, czyli pojutrze niedziela handlowa, o tym między innymi będzie w wiadomościach o godzinie 7. Dzisiaj też wyjątkowy piątek, bo to dzisiaj po godzinie 9 będziemy rozwiązywać miesięczne hasło w naszej pogodnej krzyżówce w edycji sierpniowej. Masa nagród dla jednej osoby, kto wysyłał propozycje swoje hasła, kto rozwiązywał z nami diagram, kto pisał do nas na poranek @radiopogoda.pl. Być może spodziewać się telefonu i miłej pogawędki. To wszystko wydarzy się po godzinie 9, ale cały pogodny poranek będzie niezwykle atrakcyjny.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
5: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
4: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
5: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
6: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
5: Spiesz się.
6: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
5: Szczegóły na sprawia.pl.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza zaraz po 7:00. No i zagramy pięknie, bo z dziewczynami Jerzy Połomski i Ali Babki, a później Cliff Richard z The Drifters. A teraz wiadomości.
8: Prezes PKO z zarzutami. Jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
8: Miriam Lipińska. Prezes PKO Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
9: Krótko po godzinie 16:00 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
10: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
9: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKO-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
8: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący między innymi brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
11: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
8: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
12: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
8: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie. Nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej wygrały z Niemkami 3-0. Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zagrają z Turczynkami.
3: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki. Pogoda.
8: W całym kraju dużo słońca i prawdziwie letnie temperatury. Od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem.
3: Radio Pogoda. Lato w Radiu Pogoda.
14: Lato, lato, lato czeka.
15: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
7: Zygmunt Heizer.
15: Jasia Kruk. Witamy w piątek 28 sierpnia. Mamy 240 dzień roku. Do końca roku 125 dni, do końca astronomicznego lata 25.
7: Za kilkanaście minut, Zygmuncie, będziemy mieć trochę więcej czasu. To ja Cię zapytam o to, jak się czułeś, słysząc latem świąteczną piosenkę i jeszcze w dodatku padał śnieg. I w ogóle o tym, co się działo w Sopocie. Pogadamy, dobrze?
15: Było pięknie.
7: No, myślam się, że było pięknie. O tym, no proszę zaczekać i słuchać Radia Pogoda. Za chwilę będziemy zaglądać też do kalendarza, a teraz Jerzy Połomski z Alibabkami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza. Najpierw imieniny. Dziś składamy życzenia Aleksandrowi, Aleksemu, Feliksowi, Julianowi i Patrycji. Wszystkiego dobrego.
1: Najlepszego.
0: I teraz kalendarz historyczny. Co wydarzyło się 28 sierpnia? Rok 1898. Tego dnia amerykański napój Brett's Drink został przemianowany na Pepsi Colę.
1: Nazwa ta nawiązywała do nazw składników pepsyny i orzechów cola, nieznanych w naszej części świata. I tak od nitki do kłębka powstała na końcu nasza polska. Nie wiem, czy państwo pamiętają Polo Koktę.
2: Ja wiem. Polo Koktowcy nas nie kochają. Ale my ich tak długo będziemy kochać, aż oni nas wreszcie pokochają.
1: Nie wiem, ja tam bardzo lubiłam i mimo, że to było w takich butelkach od zwykłej orężady, a nie takich fikuśnych. Nie?
0: Nie? Nie.
1: To może nie. Dla dzieci, bo to słodkie jak nieszczęście
0: tak,
1: faktyczne.
0: Takie to było i kompletnie mi nie smakowało. I jeszcze jedna data. Rok 1922. Na falach nowojorskiej rozgłośni pojawia się pierwsza w historii reklama radiowa.
1: Był to bardzo profesjonalnie przeczytany komunikat od firmy deweloperskiej. Kilka lat później, bo w 1926 roku pojawiły się pierwsze reklamy radiowe w Polsce także. Tak, tak, proszę państwa. I zaczęły być do nich komponowane całe melodie, jak na przykład w tej reklamie Fiata z lat 30. Także jakby państwo myśleli, jejku, u was tyle tych reklam, ciągle te reklamy, wszędzie te reklamy. No to już przed wojną tak było.
0: No ale bez tych reklam też nie dałoby rady utrzymać radia.
1: Nie, no pewnie, nie mielibyśmy co jeść po prostu.
0: Emitować naszych audycji. Tak musi być, proszę państwa. Rzecz w tym, żeby te reklamy były fajne, atrakcyjne.
1: To
0: i
1: prawda.
0: Tyle. To były wydarzenia z 28 sierpnia.
1: A my wracamy do najpiękniejszych melodii. Krystyna Prońko i Małe Tęsknoty z 80 roku. Przepięknie, a za chwilę Andrzej Dąbrowski. 14,5 minuty po 7.

0: 20 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się Państwo budzą? Śpiewająco.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda, w żadnej chwili nie jest szkoda. Co dzień konkursy i muzyka, serce w tych rytmach ciągle tyka. Kasia z Gdyni, pozdrawiam i całuję.
2: A, dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiamy. Coś mnie się wydaje, że pani Kasia, przynajmniej duchem, była na festiwalu w Sopocie ostatnim, natomiast ciałem tam był Zygmunt Heizer.
2: Byłem.
0: Opowiesz co nieco już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wcześniej zagramy Państwu Czerwone Gitary na przykład.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów. A łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, ale nam się dobrze składa. Francesco Napoli śpiewał Marino na festiwalu w Sopocie w 1988 roku, czyli już rok po wydaniu tej piosenki. Jest 7:30, właśnie zakończył się kolejny festiwal w Sopocie, na którym częściowo był Zygmunt.
1: No przez jeden dzień.
0: Przez jeden dzień.
1: Drugi dzień festiwalowy.
0: Ale chyba ten najważniejszy, bo muszę ci powiedzieć tak, oglądałam w telewizji, najbardziej podobał mi się występ Alicji Majewskiej, była doskonała, jest królową sceny i królową w ogóle tego festiwalu.
1: Nie jesteś wyjątkiem, muszę ci powiedzieć.
0: Ale wiesz, co było najlepsze? Że kiedy śpiewała Alicja Majewska i pokazywano widownię, to akurat ciebie tam zobaczyłam.
1: No, to miło. No. Muszę ci powiedzieć, że naprawdę entuzjastycznie publiczność przyjęła to wykonanie z Włodzimierzem Korczem, no bo jakżeby inaczej.
0: Jasne.
1: Owacje na stojąco, długo trwające i najchętniej publiczność by w ogóle Alicji Majewskiej nie wypuściła z tej sceny. Także niewątpliwie Alicja Majewska była jedną z najjaśniejszych gwiazd tego festiwalu.
0: A jeszcze cię chciałam o coś zapytać, bo dla mnie takim drugim numerem jeden, męskim numerem jeden był Kuba Badach, naprawdę doskonały wokalista. Jak się czuli widzowie z tym, bo ja kiedy zobaczyłam to w telewizji, czyli jak on śpiewa w swetrze świątecznym piosenkę świąteczną
1: Last
0: i z góry
1: Christmas.
0: Leci śnieg, to jak to wyglądało na widowni?
1: Ale efekt był fantastyczny, dlatego że to konfetti fruwające, imitujące płatki śniegu wyglądało super. Wiesz co, myślę, że taki festiwal polega również na zaskoczeniach. I to było absolutne zaskoczenie i bardzo miłe i fantastyczne. Scenografia też, która według niektórych budziła kontrowersje, według mnie super.
0: Chodzi o te krzaki.
1: Te krzaki, naturalne liście, drzewa, paprocie. Scenografię w tej chwili tworzy się elektronicznie. To jest świat dziwnych obrazów, a tutaj było wszystko naturalne.
0: Powrót do natury.
1: Pięknie. I Mazowsze się pojawiło.
0: Tego akurat nie widziałam.
1: W pięknych strojach.
0: A żałuję trochę, ale to zawsze w internecie można do tego sięgnąć. To tyle, kolejny festiwal w Sopocki za nami. No cóż, lato się kończy. Ale w Radiu Pogoda i lato, i dobry nastrój zostaje. Wiesława Drojecka też i paryski

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Ależ to brzmi doskonale, zawsze Alibabki, grajmy sobie w zielone. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty będzie godzina 8 i tak się zastanawialiśmy się, czy to aby nie za wcześnie. No ależ skoro naukowcy mają głos, to my im go oddajemy, a później go przekazujemy. Proszę sobie wyobrazić, że są już wstępne prognozy pogody na tegoroczną zimę.
1: Proszę, i cóż tam nas czeka?
0: No to powiemy już za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. Myślimy, że to Państwa zainteresuje.
2: Radio Pogoda.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Trawisto.
15: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: dłuższych okresach kilkumiesięcznych stwierdzają jednoznacznie. El Niño jest najmocniejsze, to jest taki prąd, najmocniejsze w ogóle w historii, więc zima na północnej półkuli w okolicach Europy będzie lżejsza niż poprzednia.
1: Czyli Niño, tak? Niño, gorący?
0: El Niño. Nie, El Niño to chłopczyk akurat. Aha. Chodzi o to, proszę Państwa, że już nie będzie takich okropnych mrozów jak poprzedniej zimy. Na całe szczęście. A ja sobie kupiłam kurtkę z kaczego puchu, taką w ogóle już
1: rośliny w ogrodzie się ucieszą. Kilka z nich nie przeżyło poprzedniej.
0: I zanim Państwo cokolwiek powiedzą, że mamy ocieplenie klimatu i to niedobrze, że będzie ciepła zima, to my Państwu powiemy, że właśnie to dobrze, bo to będzie przy okazji deszczowa i śnieżna zima.
1: Więc
0: no właśnie, woda jest nam potrzebna i sporo będzie też padać i sypać w naszej części Europy. W Polsce to będzie wyglądało tak, że większe opady będą gdzieś tam w okolicach Mazur, na Pomorzu i na wschodzie, trochę mniejsze na zachodzie, najmniejsze w centrum i to akurat źle, bo w Łodzi jest największa i okolicach Włódzkiem jest największa susza, no ale każdy litr wody jest potrzebny, więc to dobrze, natomiast mnie cieszy to, że nie będzie już o poranku, kiedy muszę wyjść do radia o godzinie 5:30 minus 23 stopni. To jest moja osobista radość.
1: Moja też.
0: A poza tym w ogóle do końca lata to jeszcze 25 dni, także na razie cieszymy się latem i najpiękniejszymi melodiami. Zofia i Zbigniew Framerow.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będą najważniejsze wiadomości. Jeden z banków prześwietlił nasze portfele, na co wydajemy pieniądze. My,
1: mój
0: Polacy.
1: Też?
0: Twój też. Mój o, też.
1: Nas może wszystkich. Dowiem się, no gdzie te pieniądze znikają.
0: Otóż to, proszę słuchać wiadomości.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do rozwiązywania krzyżówki.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do wspomnień, które bawią.
3: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
4: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od 1 września.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Została ostatnia reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
10: A tamta to jest mega.
12: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 444 4004. Proszę dzwonić i zgłaszać fakt, że chcą Państwo wziąć udział w ostatniej odsłonie naszej pogodnej krzyżówki po godzinie 8. Na automatycznej sekretarce proszę zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie i teraz posłuchać wiadomości.
18: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
18: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim krótkim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
20: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
18: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
21: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
18: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
19: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki. Pogoda.
18: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.
19: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki. Lato w Radiu Pogoda.
22: Lato, lato, lato czeka.
23: 8:05, dzień dobry, witamy.
24: Zygmunt Heizer.
23: Jasia Kruk, przypominamy, jest piątek, 28 dzień sierpnia, 240 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 5:41, zachód będzie o 19:33, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 2:55.
24: I w ciągu tego dnia proszę znaleźć czas na słuchanie Radia Pogoda i wygrywanie nagród fajnych w pogodnej krzyżówce, której ostatnia odsłona już za chwileczkę.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry pani Barbaro.
3: Dzień dobry.
2: W skali od 1 do 10, jak bardzo się pani denerwuje?
3: 10.
2: Nie, no prawda.
0: Nie, nie, nie.
2: Pani Barbaro, ja przytulam panią, głasku, głasku, wszystko będzie dobrze, naprawdę. Zaczynamy od bardzo dobrych wiadomości. Mamy dla pani prezent, to jest koszulka, t-shirt taki granatowy z napisem Pogoda mi w duszy gra. A jeśli odgadnie pani dzisiejszą zagadkę, ostatnią w krzyżówce, to dostanie pani jeszcze superancką butelkę na wodę.
0: Kończą się wakacje, kończy się ten okres wyjazdowy. Dla pani jakie to były wakacje?
3: No były super wakacje. Troszkę wyjeżdżałam, aha, troszkę w domu. Odpoczywałam, żeby złapać siłę i energię, bo zaczyna się rok szkolny, a ja opiekuję się dwiema wnuczkami, 13 i 10 lat, więc muszę być sprawna, zwarta i gotowa.
2: Jasne, że tak.
0: No to trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło. Pani Barbaro, wypełnia pani diagram?
3: Tak. Tak.
0: No to ostatnia pozycja. To jest
2: ostatni będą pierwszymi.
0: Tak, pozycja numer jeden. Linijka numer jeden. I teraz ważne informacje. Dzisiejsze hasło składa się z 8 liter. Kategoria to instrument muzyczny. I teraz będzie hasło i 10 sekund na odpowiedź. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Pani Barbara, teraz hasło, uwaga. Smyczkowy atrybut Wodeckiego. Czas start.
3: Skrzypce.
0: No, oczywiście.
2: Jasne, no, że tak, nie proszę.
0: I widzi pani.
3: Mój ulubiony piosenka.
0: No, no, jak
3: tam
0: to
3: nade
0: poszło?
3: Mną góry pewnie działał.
2: Tak, dobrze się złożyło pani Barbaro. Tak się pani
3: bardzo
2: denerwowała,
3: się
2: a nie było czym, bo świetnie sobie pani poradziła i serdecznie pani gratulujemy. Zdobywa pani komplet
3: nagród.
2: Dziękuję
3: bardzo. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo z koszulki, bo będę, na pewno dostanę ją do 12 i włożę ją na spotkanie 12 seniorów właśnie w dniu seniora.
2: To my się widzimy pod Pałacem Kultury w Warszawie.
3: W tamtym roku też byłam.
2: Pani Barbara, to proszę tak, jak pani się tam pojawi i nas zobaczy, to proszę do nas podejść i powiedzieć, że pani jest tą panią Barbarą, która ostatniego dnia krzyżówkowego brała udział w krzyżówce, to my już będziemy wszystko wiedzieć.
3: Tak, ja jestem tą Basią z Ursynowa. Jak państwo pamiętają, chociaż mają państwo tyle słuchaczy, że...
0: Na pewno się poznamy.
2: Na pewno się poznamy, jak się zobaczymy.
3: No ja państwa na pewno.
2: Dziękujemy pani Barbaro. Proszę się z nami jeszcze
3: dziękuję
2: nie rozłączać,
3: bardzo,
2: bo ja już poza anteną będę pytać o rozmiar tej koszulki. A proszę państwa, przed nami, bo to nie jest koniec zabawy krzyżówkowej, bo przed nami jeszcze rozwiązanie hasła miesiąca. I to się wydarzy mniej więcej o godzinie 9:10. Więc jeśli państwo pisali maile z tym hasłem miesięcznym, to proszę mieć telefon w pobliżu, bo my możemy zadzwonić. Znaczy na pewno będziemy dzwonić, ale być może właśnie do państwa.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: fantastycznie Mrs. Robinson i Simon i Garfunkel w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 8 kończą się wakacje, ale zanim jeszcze się skończą, to będzie weekend pełen no, takich właśnie wakacyjnych atrakcji. Od godziny 10 do 14 w niedzielę ostatnia płyta na lata i najdłuższy utwór w historii chyba polskiej muzyki także pojawi się na antenie właśnie w tę niedzielę. Już wyjaśniam. Zagramy Państwu całą płytę Korowód Marka Grechuty z grupą Anawa z 71 roku i tam między innymi ten utwór Korowód 9 minut i 53 sekundy wersja albumowa.
1: No ja pamiętam, że w tamtych czasach to był szok. Takich utworów nie było.
0: Nie było.
1: I jak tu nagle i okazało tak. się, że można.
0: Oczywiście. Ale na płycie jest mnóstwo fantastycznych piosenek. Znaczy w sumie niedużo, bo tylko 9. A między innymi jedna taka piękna.

0: cała płyta jest wyjątkowa, chociaż niektóre utwory z niej, zwłaszcza te instrumentalne, mogą Państwa zszokować albo przynajmniej zaskoczyć, bo są trochę dziwne. Ale nie uprzedzajmy faktów, od 10 do 14 płyta na lata, ostatnia już w najbliższą niedzielę w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że już w piątek ostatni finał 10. jubileuszowej edycji konkursu Fundusz w czasów pogodowych.
2: Pani Bożena.
3: Dziękuję.
2: Pan Stanisław.
4: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Oni już wygrali w Radiu Pogoda. Wystarczyło trochę szczęścia i znajomość najpiękniejszych melodii. Kto będzie naszym 9. finalistą?
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl i daj sobie szansę na grę o 2000 zł na wymarzone w czasy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacyjne vouchery obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Została ostatnia reklama.
15: Tomek!
16: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: mknie.
1: Halina Kunicka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 26 minut będzie godzina 9. No prośba jest.
2: Chciałam prosić, żeby dzisiaj o 17:45 kibicować naszym siatkarkom. Mają ważny mecz, ciężki z Turcją. Do tej pory wygrały wszystkie 4 mecze.
3: Tak, wszystko się zgadza. To znaczy w zasadzie awans mamy zagwarantowany do 1/8 Mistrzostw Europy, bo o tych zawodach mówimy. Natomiast rzeczywiście ważny jest mecz o pierwsze miejsce, tak? Z którego miejsca wejdziemy do dalszych rozgrywek.
1: Tak.
3: Przeciwnik jest bardzo, bardzo trudny, bym powiedział, ale liczę na wyrównaną walkę.
1: Czyli będziesz kibicował?
3: Oczywiście.
1: No ja też się postaram. A w ogóle idziesz dzisiaj na trening swój siatkarski?
3: No pogoda jest piękna.
1: No właśnie.
3: Jasne, że
1: no
3: tak.
1: No właśnie. Ja też idę na swój biegowy i Państwu też polecamy, żeby spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, póki można i póki pogoda sprzyja. Gorąco do tego zachęcamy. A później proszę wrócić do Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii po godzinie 18:00, na przykład zatańczyć sobie tam, tupnąć nóżką. Ostatnia wakacyjna potańcówka dzisiaj po 18:00, bo dzisiaj piątek, a teraz Zdzisława Sośnicka.

0: Grupa 2 plus 1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. One Way Ticket zaśpiewa Neil Sedaka. A Eleni miłość jak wino. A my teraz o tym, co będzie się działo dzisiaj po godzinie 12.30.
1: Radio Pogoda o 2000 zł zagra pan Wojciech. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana Waldemara.
1: A dla pana Waldemara mam nagrodę pocieszenia. W podziękowaniu za udział w dzisiejszej rozgrywce mam dla pana zestaw upominków od Radia Pogoda. Wśród nich nasz pogodny niebieski kubeczek, coś do czytania i jeszcze parę innych radiowych drobiazgów.
2: Dziękuję bardzo, cieszę się.
1: Niech dobrze służą.
0: No i pięknie, Piotr Swarakowski dzisiaj po godzinie 12.30 poprowadzi ostatni w tym sezonie, już 9 finał zabawy, która nazywa się Fundusz Wczasów Pogodowych i jest to zabawa, w której dofinansowujemy państwu wakacje, miły wypoczynek. I rozdajemy mnóstwo prezentów. I dzisiaj będzie nie inaczej. Czy chcieliby państwo zgłosić się do naszej zabawy rzutem na taśmę i wygrać sobie co nieco? No to proszę. No, odpowiednie miejsce do zgłaszania się to strona www.radiopogoda.pl. Proszę tam zaglądać. Radio

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłe i niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
5: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Została ostatnia reklama.
13: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl

0: Pogody Baranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 9, proszę państwa, proszę pań, kilka ważnych pytań. Ukończyłaś 60 lat, mieszkasz w Małopolsce, masz w sobie pasję, ciekawy styl lub talent, którym chcesz się podzielić, zgłoś się do 6 września. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że Centrum Kultury Podgórze w Krakowie już po raz drugi szuka najpiękniejszych Małopolanek. No i rzeczywiście warunek jest taki, że muszą mieć więcej niż 60 lat, bo to właśnie jest taka impreza Miss Kultury 60+ w Krakowie. W tamtym roku uczestniczki twierdziły, że było naprawdę genialnie, idealnie, to w tym roku będzie jeszcze lepiej. Finał 27 września wystąpi Robert Janowski z recitalem oraz Jerzy Kryszak. Zresztą panowie będą też w takim jury, jeśli chodzi o wybory Miss. No i w ogóle będzie fajnie. Najważniejsze to się teraz zgłosić. Proszę zaglądać na naszą stronę www.radiopogoda.pl. Tam krok po kroku podpowiedzi właśnie, jak się zgłosić i zostać miską Małopolski.
0: Na kategorie są 3. Mój styl, czyli pokaz stroju i autoprezentacja. 2. kategoria talent, prezentacja umiejętności artystycznych. I 3. kategoria strój wieczorowy. No, tutaj kluczowe będą elegancja i klasa.
1: Podpowiedź jest taka, że te stroje wieczorowe to będzie można dostać od organizatorów i po prostu się w nie fajnie ubrać. No, także myślę, że zachęciliśmy. Proszę zaglądać radiopogoda.pl. W ogóle bawimy się świetnie przez cały wrzesień. O wszystkim państwu będziemy opowiadać.

0: Mirosława Przybylska, wielka gwiazda Radia Pogoda. Wrócimy do najpiękniejszych melodii zaraz po godzinie 9, bo będą za chwileczkę też wiadomości. Lubią sobie Państwo pospać, ale nie tak, żeby tam 8 godzin regularnie, tylko szczycą się Państwo tym, że potrafią spać 10 albo i 12 godzin i lubią to Państwo? To źle. Dlaczego? Szczegóły w wiadomościach. Proszę posłuchać.
1: Radio Pogoda. A tak rusza.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
3: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam.
2: Całej płyty korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
15: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko 1,59 zł za kilogram. Tak, tylko 1,59 zł za kilogram.
14: 100 krotka.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
18: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
19: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
18: Cudownie. Torebki, ciuszek?
19: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
20: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
19: Spiesz się.
20: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
19: Szczegóły na sprawia.pl.
0: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, rozwiązanie, krzyżówki, hasła miesięcznego i całe mnóstwo nagród dla kogoś, kto bawił się z nami właśnie w pogodną krzyżówkę i rozwiązywał krzyżówkę w diagramie. To wszystko po godzinie 9. Mam nadzieję, że będzie wielka radość. A teraz wiadomości.
21: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
21: Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
22: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy.
3: w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
21: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
4: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
21: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
22: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
21: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
23: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
24: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i skąpione punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami. Chińska tenisistka Xiu Wang będzie rywalką Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszumowego US Open. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Iwą Jowicz, Magda Linet z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Dżumurem, a Kamil Majszak z Hamadem Medjedowiczem. Dziś o awans do głównej drabinki powalczy jeszcze Martyna Kubka.
23: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
24: Pogoda.
21: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, 29 na Śląsku, do 30 w Lubuskiem.
24: Lato w Radiu Pogoda.
26: Lato, lato, lato czeka.
27: 9:05, dzień dobry, witamy.
28: Zygmunt Heizer.
27: Jasia Kruk, witamy. Piątek, 28 sierpnia, mamy 240 dzień roku. Przypominamy, kto dziś obchodzi imieniny. Aleksander, Aleksy, Felix, Julian i Patrycja.
28: I w pogodnym poranku Radia Pogoda zaprosimy Państwa na herbatkę. To piosenka w wykonaniu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Za chwilę będzie Hanna Ryka. Tak przy okazji to bardzo się cieszę, bo się przed chwilą okazało, że my tutaj z Zygmuntem mamy bardzo zdrowy sen i bardzo dobrą długość tego snu i w związku z tym będziemy żyć w dobrym zdrowiu 200 lat, prawda?
27: 6-8.
28: No, właśnie.
27: Mniej więcej.
28: Mniej więcej. Ja czasem mniej niż 6, ale później dosypiam. Więc... chyba się wszystko zgadza. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, niech gra muzyka Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. A państwo ile śpią?
5: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 9. To jest ten moment.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Po raz ostatni. Dzień dobry, pani Wioletto.
3: Dzień dobry.
2: To właśnie do pani dzwonimy, żeby nam pani już za chwileczkę wyjawiła miesięczne hasło krzyżówki, ale najpierw chcemy poznać pani historię. Czy każdego dnia pani rozwiązywała krzyżówkę z Radiem Pogoda?
3: Prawie każdego dnia. Brakuje mi tylko 3 haseł.
0: I rozumiem, że te 3 literki to takie domyślne i pani sobie dołożyła.
3: Dołożyłam.
2: Fajnie, bardzo się cieszymy i dziękujemy, że była pani z nami każdego dnia, bo to właśnie o to chodzi. No a teraz pani Wioletto, proszę powiedzieć i nam, i wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, jakie to było miesięczne krzyżówkowe hasło z diagramu.
3: Piękne melodie na wakacje.
0: Bijemy brawo, tak jest, wszystko się zgadza. Karty, bidon, koszulka, parasolka. Ach, wszystkie gadżety, które możemy, wysyłamy do pani.
3: Bardzo dziękuję.
2: Serdecznie gratulujemy. I proszę powiedzieć, czy w przyszłym roku, gdyby była taka pogodna krzyżówka, to też będzie się pani z nami bawić?
3: Będę się bawić, bo to jest super zabawa.
2: A od września w pogodnym poranku Radia Pogoda i już teraz zdradzamy nasze plany na jesień. Wraca szybka piątka. Będzie się pani bawić?
3: Będę się bawić. Staram się tam. Być może mi się teraz uda.
2: No to serdecznie zapraszamy.
0: Zachęcamy. Proszę próbować. A nuż się uda i kolejne nagrody do kolekcji.
2: Wysyłamy do pani cały komplet naszych gadżetów. Przypomnijmy, to są karty Radia Pogoda, bidon Radia Pogoda, koszulka Radia Pogoda i parasolka Radia Pogoda. Niech dobrze służą. Życzymy pani wszystkiego dobrego.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy. To była pani Wioletta, która rozwiązała miesięczne hasło krzyżówkowe, które w sierpniu brzmiało piękne melodie na wakacje.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czesław Niemen z 68 roku. Doskonałość. 21 minut po godzinie 9. W wiadomościach o 9. Mówiliśmy o tym, że naukowcy odkryli, orzekli, opublikowali najlepiej.
1: Coś, co wiedzieliśmy.
0: Tak naprawdę, właśnie. Coś, co wiedzieliśmy. Od 6 do 8 godzin. Tyle powinien wynosić zdrowy sen. Nie mniej, ale też nie więcej. Bo jak się tak długo śpi, to człowiek jest jakiś taki niedotleniony, napuchnięty i narządy nam się szybciej starzeją. A państwo ile śpią?
2: Witam. Jak pracowałem, to zdarzało się, że spałem po 3 godziny. Teraz śpię 6. A mam 75. Dziękuję.
0: A, czyli po prostu pan taki krótkosenny.
1: Mieści się w normie, absolutnie. Natomiast te 3 godziny to domyślam się, że takie wymuszone. Ale też nie wierzę w to, żeby nie było konieczności odsypiania.
0: Ale oczywiście, że trzeba. Oczywiście, ja to wiem, że jak śpię mniej niż 6 godzin, a zdarza mi się często, to muszę dospać. No nie ma szans, po prostu. Najważniejsze, żebyśmy zdrowo spali, jak to mówią, snem sprawiedliwego. I żeby nam się dobrze śniło.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
4: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
3: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów Xero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.32. Niedawno temu mówiliśmy o pewnym konkursie, który odbywa się w Małopolsce.
1: I właśnie jest dla kobiet z całej Małopolski.
0: Tak,
1: chodzi o Miss 60+, organizowany przez Ośrodek Kultury Podgórze z Krakowa. W związku z tym taki telefon dostaliśmy. Dzień dobry.
2: Witam, kochane Radio Pogoda. Witam panią Asię, pana Zygmunta. No i słyszę, że macie atrakcję dla 60+. A ja się zapytowuję, jakie macie atrakcje dla emerytów 90+. Janina z Krakowa.
0: Pani Janino, takie same.
1: No jakby to wyjaśnić, no.
0: Że 60+ oznacza, że 70, 80, 90,
1: 100, 110.
0: To wszystko jest 60+.
1: Tak jest. Powiedzmy od 60+ do nieskończoności.
0: Tak jest.
1: 60+ nieskończoność.
0: Więc... Także jeśli pani znajdzie jakąś dla siebie fajną kategorię w tym konkursie, absolutnie proszę się zgłosić.
1: Czy 90+ pani Janina może zostać Miss Małopolski? Oczywiście, że tak. Jesteśmy o tym przekonani, trzeba się tylko zgłosić. Wszystko mogą państwo przeczytać, doczytać, doprecyzować na stronie radiopogoda.pl albo w Ośrodku Kultury Podgórze w Krakowie. Tam wszyscy wszystkim pomogą i z rejestracją i nawet zdjęcia zrobią i po prostu wszystko. Więc proszę się po prostu dobrze bawić. Wojciech Gąsowski zaprasza w piękne miejsce na świecie.
3: Nad soliną

0: Chica bum, chica chica bum, olay olay. Chica chica bum, olay olay. Chica chica bum, olay olay. Chica chica bum.
1: Chica chica bum.
0: Chica chica bum.
1: Olay olay.
0: Oh chica chica bum.
1: Olay olay.
0: Chica chica bum.
1: Olay olay.
0: Chica chica bum.
1: Chica chica bum.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak. Ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę śpiewać.

0: aż mi się uszy ustawiły jak radary, proszę państwa. Tam na końcu było jeszcze bum.
1: No właśnie.
0: Ojej. Mam wrażenie, że chyba po raz pierwszy słyszałem tę piosenkę. Zacząłem się zastanawiać, kto śpiewa, i odgadłem. Odgadłem, nie patrząc na naszą listę. To była Maria Koterska. Chico Chico, piosenka z 1959 roku. Jak się państwu podobało?
1: Mm-hmm. W oryginale tę piosenkę śpiewał Tonis Maroudas, grecki piosenkarz, grecki artysta, który w Grecji jest tak popularny jak u nas...
0: Smurf. Jest taki Smurf, Maruda.
1: Nie, nie o to chodzi. Tam to jest po prostu w Grecji, to jest półbóg. To jest naprawdę ogromnie popularny artysta. Jak państwo będą jechali do Grecji, ktoś z Grecji zapyta, a co znasz greckiego? A ktoś powie, a Tonisa Maroudasa na przykład, piosenki bardzo lubię. No to już szeroko otwarte ramiona, zaproszenie na kawkę. Herbaty to oni nie piją, ale obiad i kolację i tak dalej.
0: Mm-hmm, ale za chwilę powrócimy do klasyki, dlatego że będzie Maryla Rodowicz, czy Małgośka będzie, a potem The Temptation, My Girl.
1: Czyli ta piosenka, z której się troszeczkę tak śmiejesz czasami.
0: O maglu.
1: Tak jest. A to wszystko jeszcze w pogodnym poranku Radia Pogoda, bowiem jest za 18:10.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy, na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo, oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny duża paczka. 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawacca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mhm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Bo w Media Expert taniej. Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: W końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Reklama.

0: No i fajnie było w tym maglu. Bardzo fajnie.
1: Ale czy to jest taki, przepraszam, czy to jest taki magiel, gdzie się prostuje pranie, czy to jest taki magiel, gdzie się plotkuje tylko i wyłącznie?
0: Nie ma jednego bez drugiego, także to się łączy.
1: No dobrze.
0: Na pewno.
1: To jak już Państwu wyprostowaliśmy...
2: Maglologia.
1: Drogę... O, pięknie. Jak już Państwu wyprostowaliśmy drogę do całego dnia od pogodnego poranka, to teraz proszę powiedzieć dzień dobry Piotrowi Sforakowskiemu.
2: Dzień dobry. Zapraszam do Radia Pogoda od 10 do 12.30. Niewiele czasu, ale jeszcze można się zapisać na radiopogoda.pl i wziąć udział w finałowej rozgrywce dzisiejszej.
1: No właśnie.
2: Stawką 2000 zł.
1: Chlip, chlip.
0: Ostatnia szansa, proszę.
1: Jak się czujesz z tym, że ostatnie 2000?
2: Będzie mi czegoś brakowało.
1: 2000 co tydzień. Podejrzewam, że słuchaczom Radia Pogoda odrobinkę też. Ale idzie nowe. Natomiast dzisiaj jeszcze rzeczywiście serdecznie Państwa zapraszamy. Fundusz Wczasów Pogodowych o 12.30. A potem jeszcze jeden konkurs.
2: Bo tak jest. Stawką tutaj w tym drugim będzie książka o kabarecie Tej z tyłu sceny Tadeusza Osipowicza.
1: No i super. Proszę zostać z Radiem Pogoda na cały dzień, a my spotykamy się w poniedziałek.
0: Tak.
1: Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: promocje.
1: Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że już w piątek ostatni finał 10. jubileuszowej edycji konkursu Fundusz Wczasów Pogodowych.
2: Pani Bożena. Pan Stanisław.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Oni już wygrali w Radiu Pogoda. Wystarczyło trochę szczęścia i znajomość najpiękniejszych melodii. Kto będzie naszym 9. finalistą?
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl i daj sobie szansę na grę o 2000 zł na wymarzone wczasy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
5: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
4: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
5: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
6: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
5: Spiesz się.
6: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
5: Szczegóły na sprawia.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
2: Pana nowy song grupy Vox rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda. Potem usłyszymy Urszulę Sipińską w piosence To był świat w zupełnie starym stylu, ale zanim będziemy słuchać tych najpiękniejszych melodii, mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
13: Norwegowie w żałobie, nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R. oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
14: My od miesięcy
9: Mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
13: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 75 groszy, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7 zł i 36 groszy za litr.
14: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
15: Pogoda.
13: Dziś bardzo ciepło, miejscami wręcz upalnie. Od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu, 29 na Śląsku, do 30 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju słonecznie.
14: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
2: Dziś święto lotnictwa polskiego, o którym za chwilkę powiem troszkę więcej. Już teraz mam do Państwa pytanie, czy pamiętają Państwo swój pierwszy lot samolotem? Jeżeli tak, proszę koniecznie podzielić się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z tego lotu. Wrócę do niego za chwilkę, bo teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu grupy Vox, Urszuli Sipińskiej i zespołu The Birds. Dzień dobry.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Lotnictwa Polskiego, ustanowiony w rocznicę zwycięstwa polskiej załogi Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku. To nie znaczy, że wcześniej nie było święta lotnictwa, bynajmniej, tylko świętowano kiedy indziej, bo w listopadzie, zaraz na początku, 5. To też była rocznica, ale nie sportowa, tylko wojskowa, bo to była rocznica pierwszego lotu bojowego polskiego samolotu, co miało miejsce tego dnia w 1918 roku. Potem było jeszcze kilka innych dat święta polskiego lotnictwa, w tym 11 listopada i 1 września, aż wreszcie w 1950 roku. Dniem lotnictwa polskiego został 23 sierpnia. A ponieważ panowie Żwirko i Wigura odnieśli zwycięstwo w zawodach samolotów turystycznych, przyszło mi do głowy, żeby państwa zapytać o wspomnienia z pierwszego lotu samolotem. Ja swój pamiętam zaskakująco dobrze, mimo że miałem wtedy niewiele lat. Wracałem z rodzicami z wczasów nad morzem i rodzice postanowili, że z Gdańska do Wrocławia to my sobie polecimy komfortowo samolotem. No i polecieliśmy, udało się. Samolot był wieczorny, więc przez okno niewiele było widać, ale pamiętam, że najbardziej podobał mi się ten moment startu. Dziś, no, lubię chyba wszystkie fazy lotu. A państwo pamiętają swój pierwszy lot samolotem? 22 444 4004. Proszę się podzielić swoimi wspomnieniami.

Sierpień powoli się kończy, ale to jest tylko wstęp do pięknego września, który zapowiada się bardzo towarzysko, jeśli chodzi o Radio Pogoda. Po pierwsze i przede wszystkim we wrześniu wróci Robert Janowski i jego weekendowe koncerty życzeń. Po drugie, mamy z Państwem umówione spotkania w Warszawie 12 i we Wrocławiu 18 września. Będą też inne okazje, ale to już w przyszłym tygodniu, bo przed nami ostatni sierpniowy weekend. No i zawsze można włączyć Radio Pogoda, żeby się z nami spotkać.

0: cię. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Słuchaj, Marian.
4: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No. I co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Zupa Romana, czyli moment na gotowanie obiadu. A propos, co u Państwa dzisiaj na obiad? Bo u mnie, no chyba jakiś chiński makaron z warzywami. To się szybko robi i jest pyszne. Gdyby Państwo mieli inne pomysły, proszę się nimi podzielić z Radiem Pogoda. Za chwilkę greckie wino będzie krążyć z rąk do rąk w uzupełnieniu obiadu, ale chyba nie chińskiego. Natomiast dzisiaj jest jeszcze jedna ważna pora oprócz obiadowej, 18. O tej porze zacznie się ostatni mecz grupowy polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy w Stambule. Nasza drużyna, o czym na pewno Państwo już dziś słyszeli w Radiu Pogoda, jest jak dotąd niepokonana. W dodatku siatkarki oddały tylko jednego seta w meczu ze Słowenkami. Trzymajmy kciuki, żeby już nie oddały więcej dzisiaj i żeby cały turniej poszedł po naszej myśli, bo jego stawką jest nie tylko Mistrzostwo Europy, ale także bezpośredni awans do turnieju olimpijskiego w Los Angeles za 2 lata.

0: Kolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie mam.

Grzesia ma 20 lat i męża bogatego, przy boku stocha swego rozkosznie dni.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda lada chwila, a ja teraz wrócę do czegoś optymistycznego. Gdyby przypadkiem komuś z Państwa było na przykład smutno, że wakacje mijają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda. Gdy jest nam w życiu źle i mamy problemy i cały świat nas przytłacza, to pomyślmy, o czym śpiewał Marek Grechuta, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy, niezależnie od wieku. Pozdrawiam, Janek z Kaszub.
0: Również pozdrawiam, panie Janku. Ważne są wszystkie dni, ale rzeczywiście warto patrzeć w przyszłość. A ta piosenka, o której pan mówił, pochodzi z płyty Korowód Marka Grechuty, płyty, którą całą usłyszymy w niedzielę w Radiu Pogoda między 10 a 14. Opowie nam o niej Asia Kruk.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Tajemnica. Wielkie emocje. I finał, na który czekaliśmy przez wiele miesięcy. Losy Edmunda Dantesa zmierzają do końca. A wszystkie wątki tej niezwykłej opowieści wreszcie się połączą. Czy sprawiedliwość zwycięży? Czy bohater odnajdzie upragniony spokój? Już jutro, po 22:00, wysłuchają Państwo zakończenia powieści Hrabia Monte Cristo. W Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
12: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
18: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do ksylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
21: Została ostatnia reklama.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Reklama.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Reklama. Cezarego Fabińskiego za chwilę usłyszymy w pięknej piosence o rogalikach na śniadanie, a Jerzego Połomskiego w przeboju Cała sala śpiewa z nami. Zanim to się stanie, mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
10: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza, po słowach wiceszefa MON, o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
10: Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
11: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
10: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKO Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza, po słowach wiceszefa resortu obrony, w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
12: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
10: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
13: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności. wolności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikola Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
10: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
7: Pogoda.
10: Dziś w całym kraju słonecznie, przelotny deszcz pojawi się dopiero wieczorem na zachodzie. A na termometrach maksymalnie od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
15: W dniu Święta Polskiego Lotnictwa próbuję Państwa namówić do opowieści o lataniu i przygodach podczas lotów. Za chwilkę usłyszymy opowieść słuchaczki Radia Pogoda o jej wrażeniach i wspomnieniach z jej pierwszego lotu samolotem. A w cyklu Pogodne Lato cofniemy się do roku 73. To za około pół godziny, bo teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniach Cezarego Fabińskiego, Jerzego Połomskiego i Joe Dassena. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walczył.

0: oryginale to jest piosenka o żeglowaniu. Tu w piosence Jodasena mamy raczej szybowanie na skrzydłach wyobraźni i muzyki. No ale szybowanie pasuje do święta polskiego lotnictwa, które dziś mamy w kalendarzu. Zapytałem Państwa o wspomnienia z pierwszego lotu samolotem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Teodozja z Będzin na województwo śląskie. Otóż w roku mógł być 68-69, lecieliśmy do Gdańska Oliwy na wczasy Spyżowic tutaj. Lecieliśmy po raz pierwszy. Oczywiście zaopatrzona zostałam w woreczek papierowy, ponieważ mam lęk w przestrzeni. I mąż chciał mi pokazać, jak wznosimy się nad ziemią. Później oczywiście nad klasztorem w Częstochowie i tak dalej. I wtedy zobaczyliśmy, że skrzydła samolotu tuż za kabiną pilota były wypełnione szmatami, dosłownie, które powiewały. To nas, że tak powiem, trochę zaintrygowało, ale nie lecieliśmy nigdy samolotem, ale mówimy, no jak mogą być skrzydła wypełnione szmatami.
0: No tak.
1: Doleciliśmy do Gdańska Oliwy, oczywiście nad plażą i tak dalej, a na następny dzień dowiedzieliśmy się, że z tego lotniska został uprowadzony samolot, to były antki tak zwane, do Szwecji. I mąż mówi, patrz jaka szkoda, że nie lecieliśmy w następnym dniu, bo by nas też uprowadzili do Szwecji. Takie były właśnie czasy i takie były marzenia.
0: No tak, oczywiście. Dziękuję pani Teodozjo za tę opowieść i pozdrawiam serdecznie. Czasy były takie, że człowiek czasem wyobrażał sobie, jak go samolotem porywają do lepszego życia, co też i się czasem zdarzało. I ten czas tutaj gra główną rolę. Lata 80. A państwo, jakie mają wspomnienia z pierwszego lotu samolotem? Proszę się podzielić tym z innymi słuchaczami Radia Pogoda.

0: To Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni w wesołym twiście. Państwo dzwonią do Radia Pogoda w różnych sprawach, co mnie bardzo cieszy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja bardzo panu dziękuję za te parę słów o siatkarkach. No przecież tak pięknie grają, tak, a tak mało się mówi o siatkówce. Dziękuję, Anna.
0: Pani Anno, dobrze, że chociaż tyle się mówi o siatkówce, a poza tym to naszym siatkarkom trzeba podziękować, że tak grają, że aż chce się o nich mówić. No, a że grają jak z noc, to inna sprawa. Także nie ma odwrotu. Dzisiaj o 18:00 trzymamy kciuki za nasze siatkarki w meczu z reprezentantkami Turcji na Mistrzostwach Europy. Chociaż awans do 1/8 finału już mają zapewniony, więc myślę, że przystąpią do tego spotkania w spokojniejszych nastrojach. I kto wie, może to zaowocuje kolejnym zwycięstwem na miarę ich marzeń. No bo przecież chcą wygrać cały ten turniej, żeby potem nie musieć się martwić o eliminację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles w 2028 roku. Najpiękniejsze melodie na lato. Wracają za chwileczkę, usłyszymy Louisa Armstronga, a potem Partite. No a później to już będzie wspomnienie pogodnego lata 1973 roku.

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do wspomnień, które bawią.
3: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
4: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od 1 września.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Kaufland jest
7: fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. Reklama.

0: pogodne lato
1: roku 1973
0: z Radiem Pogoda.
1: 27 czerwca do światowych kin trafił film sensacyjny Żyj i pozwól umrzeć. To w tym filmie Roger Moore po raz pierwszy wcielił się w rolę agenta 007 i przedstawiał się tak.
2: My name is Bond. James Bond.
1: 21 lipca po raz pierwszy przeprowadzono eksperyment, dając społeczeństwu pierwszą wolną sobotę. Studio 2 pojawiło się w telewizji ponad rok później. Dzień później, 22 lipca, oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną polskiego Fiata 126P.
3: W Bielsku Białej ruszyła już pierwsza taśma montażowa małego Fiata. Zgodnie z zobowiązaniami załogi i decyzjami rządu uruchomiono ją znacznie wcześniej niż przewidywały poprzednie terminy. Części i podzespoły tymczasem z Włoch.
1: 26 lipca na świecie do kin wszedł film Wejście Smoka z Bruce'em Lee w roli głównej.
4: What's your style?
5: My style? We can call it the art of fighting without fighting. It is like a finger pointing away to the moon. Concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
1: My ten film mogliśmy oglądać prawie 10 lat później. Natomiast 29 lipca miał premierę polski film W niebo wzięci ze Zdzisławem Maklakiewiczem i Janem Himilsbachem w głównych rolach.
6: Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać. Mam rację, Lutek?
1: 2 września na stadionie w Chorzowie Jerzy Szczakiel wygrał finał indywidualnych mistrzostw świata na żużlu.
7: 24-letni, wspaniale jeżdżący opolanin Jerzy Szczakiel po raz pierwszy w bogatej historii tego sportu zdobywa dla Polski tytuł mistrza świata.
1: A pod sam koniec lata 73 roku, 13 września, polska telewizja wyemitowała premierowy odcinek serialu Stawiam na tolka banana.
8: Stary miał dżinsy, starą koszulę.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Tę piosenkę najpierw nagrała Dionne Warwick w 1962 roku, ale wtedy nikt nie zwrócił uwagi na ten utwór, bo umieszczono go na drugiej stronie singla z piosenką This Empty Space. O ile wiem, ten singiel w ogóle raczej nie cieszył się zbyt dużym powodzeniem wśród fanów Dionne Warwick, ani nikogo innego. Tak czy inaczej, po dwóch latach piosenkę Wishing and Hoping nagrała brytyjska piosenkarka Dusty Springfield i wtedy okazało się, że ludzie to lubią, ludzie tego słuchają i ludzie chcą tego słuchać.
1: Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody.

0: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Została ostatnia reklama.
18: Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.
22: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: do utrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
7: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
6: Milk Patrol!
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.
14: To popołudnie z Radiem Pogoda rozpoczniemy od orkiestr dętych Haliny Kunickiej, po czym usłyszymy lunaparki w wykonaniu Marii Koterbskiej. Ale to za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda czas poznać najważniejsze wiadomości.
15: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie Jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
16: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, i oby ono nie nastąpiło.
15: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
17: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
15: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
15: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
9: Pogoda.
15: Słonecznie dziś w przeważającej części kraju, nieco więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się po południu na zachodzie Polski. Na termometrach widać ocieplenie, dziś do 23 stopni na Podlasiu, a w Lubuskiem nawet do 31.
13: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
18: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
15: Jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
9: Pogoda.
15: Słonecznie dziś w przeważającej części kraju, nieco więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się po południu na zachodzie Polski. Na termometrach widać ocieplenie, dziś do 23 stopni na Podlasiu, a w Lubuskiem nawet do 31.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
14: Najpiękniejsze melodie na pogodne, letnie, piątkowe popołudnie. Owszem, mamy takie w Radiu Pogoda i zaraz je Państwo usłyszą w piosenkach Haliny Kunickiej, Marii Koterbskiej i duetu Albano Romina Power, a potem wrócimy do opowieści o Państwa lotach. Natomiast za około pół godziny czeka nas finał ostatniej, 9. serii rozgrywek naszej zabawy Fundusz w czasów pogodowych. Stawką są 2000 zł, bo to nagroda główna tej edycji naszej zabawy. Dzień dobry.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: Jak to brzmi? Albano i Romina Power w Radiu Pogoda i Liberta z 87 roku. Dzisiaj przy okazji Święta Polskiego Lotnictwa Państwo opowiadają o swoich pierwszych lotach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrusiu, Elżbieta z Wrocławia. To było dokładnie 45 lat temu. Postanowiliśmy z mężem, znaczy wtedy z narzeczonym, że polecimy do Warszawy, do Wrocławia, zaprosić na nasz ślub i wesele. Ja się oczywiście ubrałam jak na premierę opery przynajmniej, no bo to nie pociąg, to nie autokar. Weszliśmy na tą płytę lotniska. Panie Piotrusiu, jak ja zobaczyłam, czym my lecimy, to był Antek. Wygląda jak chory wróbelek. Ciasno jak diabli. Nogi miałam pod brodą, a nie mam nóg do szyi, nie? Jak to wystartowało? Jak zaczęło trzepać, chrzęścić, jak strasznie huczało. Własnych myśli nie słyszałam. Ja do męża mówię, no wszystko podpada. Za chwilę zupełnie jak zgniatarka do puszek. Straszna droga była. Jak wysiadłam z tego samolotu, powiedziałam, że nigdy w życiu moja noga nie stanie w samolocie. Nigdy. No ale po 20 latach wsiadłam.
0: No i dobrze, że się pani przełamała. Co jakiś czas warto sprawdzić, czy może są jakieś zmiany na lepsze. I podejrzewam, że każdy lot, który pani potem odbyła, był znacznie lepszy od tego pierwszego.

0: Filipinki w Radiu Pogoda. Przy okazji piosenki Zupa Romana, czyli Zupa Rzymska, jakiś czas temu zapytałem Państwa o to, co dziś na obiad. Halo?
1: Dzwoni Ryszarda z Mysłowic. Ja mam dzisiaj na obiad zupę botwinkową i rybę, ziemniaczki, fasolkę szparagową. Dziękuję bardzo.
0: O, pyszności. Ja miałem fasolkę i ziemniaki wczoraj, więc dziś będzie coś innego. Przy okazji wyjaśniło się, że u mnie dzisiaj obiad po włosku, nie po chińsku. Nie pizza, ale blisko. A u Państwa?
2: Radio Pogoda.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatokobocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
21: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
21: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
10: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert.

0: podróż w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Przed nami ostatni pojedynek tegorocznej edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Państwo wiedzą, że skoro dzisiaj piątek, to zwycięzca tego pojedynku wygra 9. nagrodę główną tej edycji naszej wakacyjnej zabawy, 2000 zł, ale z Radiem Pogoda się nie przegrywa. Dlatego mamy też nagrodę pocieszenia dla osoby, której w dzisiejszym pojedynku nie poszczęści się aż tak bardzo. Pan Wojciech spróbuje dzisiaj dokończyć swoją serię wygranych. Dzień dobry, panie Wojtku.
2: Dzień dobry, witam.
1: A w osiągnięciu tego celu będzie mu przeszkadzać pani Rita, którą serdecznie witam od razu w finale. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wszyscy chcą wygrać 2000, ale nagroda jest jedna, więc przed nami pojedynek na zagadki muzyczne, żebyśmy mogli wyłonić ostatniego z 9 laureatów Funduszów Czasów Pogodowych. Rozwiązaniami zagadek będą imiona i nazwiska albo nazwy wykonawców fragmentów piosenek, które usłyszymy, a poprawne rozwiązanie warte jest punkt. No i gramy do pierwszej wygranej rundy. Gotowi na rozgrywkę?
3: Tak.
1: No to po raz ostatni w tym sezonie. Zaczynamy ten pojedynek. Pierwsza zagadka dla pani Rity brzmi tak.
4: Taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj.
1: Poproszę o imię i nazwisko wykonawcy. 5 sekund.
3: Niestety, nie kojarzę.
1: Mieczysław Wojnicki.
3: No.
1: Teraz zagadka dla pana Wojciecha. Proszę powiedzieć, kto to śpiewał.
5: O szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten główny staw...
2: Jacek Smolnik.
1: I to jest prawidłowa odpowiedź, dlatego w ten sposób dowiedzieliśmy
2: się,
1: że ostatnia nagroda główna, 2000 zł przypada dziś panu Wojciechowi. Gratulacje.
3: Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: Panie Wojciechu, dołączył pan do grona laureatów głównej nagrody Funduszów Czasów Pogodowych i pewnie już pan wie, na co przeznaczy tę wygraną.
2: Tak, oczywiście, nie tylko dla siebie będę przeznaczał, tylko na wiele, wiele osób, tak samo. I mogę jeszcze coś powiedzieć?
1: Proszę bardzo.
2: Radio Pogoda, najlepsza stacja radiowa w naszej galaktyce.
1: Pięknie, pięknie dziękuję. O, jakie miłe słowa. Pani Rito, pani nie wypuszczam z niczym, bo mam dla pani nagrodę pocieszenia oczywiście. To jest zestaw upominków od Radia Pogoda, wśród nich niebieski kubeczek, z którego kawa smakuje najlepiej.
3: Tak, najlepiej.
1: Tak właśnie się kończy jubileuszowa 10. edycja naszej wakacyjnej zabawy Fundusz w Czasów Pogodowych, bo powoli zmierzamy w kierunku końca wakacji. Ale koniec wakacji to nie koniec świata. Będą inne zabawy na antenie Radia Pogoda.
0: Fundusz w Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

Frank Sinatra i The Continental, nagrana ta wersja w 50. roku zeszłego stulecia. Najpiękniejsze melodie na lato cały czas mam dla Państwa. Za chwileczkę usłyszymy Wojciecha Młynarskiego, a potem Skaldów. Powiedziałem na koniec funduszów czasów pogodowych, że będą inne zabawy, to teraz dodam, że nie trzeba czekać na wrzesień, bo przecież jeszcze dzisiaj po 13 do wygrania w Radiu Pogoda książka o kabarecie tej, a po 16 w zabawie Daję Słowo Monika Tarka ma dla Państwa koszulkę z hasłem Pogoda mi w duszy gra jako nagrodę gwarantowaną i dzbanek na wodę z limitowanej serii Radia Pogoda, także mimo końca wakacji ciągle można to i owo u nas wygrać.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
3: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.
2: Całej płyty korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
15: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
15: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Została ostatnia reklama.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

my mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, w repce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Radio Pogoda życzy udanych wakacji.

0: sama.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
4: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.
14: Nie zadzieraj nosa, czerwonych gitar oraz Milord w doskonałej wersji Edith Piaf. Takie najpiękniejsze melodie mam dla Państwa w Radiu Pogoda za chwilkę, a te chwilkę wypełnią najważniejsze wiadomości.
15: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu. Przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
17: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
15: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
16: Pogoda.
15: Końcówka tygodnia bardzo ciepła i słoneczna. Dziś do 30 stopni nawet w Lubuskiem, miejscami nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na krańcach północno-wschodnich na Podlasiu do 23 stopni. W całym kraju sporo słońca, po południu trochę więcej chmur na zachodzie kraju.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
0: Lato, lato, lato czeka.
14: Przed nami najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Czerwonych Gitar, Edith Piaf i zespołu 2 plus 1, a potem zajmie nas historia kabaretu tej. Usłyszą Państwo pytanie, które zada Tadeusz Osipowicz, mój cosobotni gość podczas tych wakacji oraz codzienny gość w tym tygodniu, bo to jego książkę, Kabaret tej z tyłu sceny, dostanie osoba, która najszybciej poprawnie odpowie na jego pytanie dotyczące Tejo.

0: 2 plus 1 w Radiu Pogoda. Czas zabierać się za zabawę, w której nagrodą jest książka Kabaret tej z tyłu sceny. Tytuł mówi sam za siebie, a jej autor Tadeusz Osipowicz jest też autorem pytań w naszej zabawie. Dzisiaj sketch pod tytułem Koło wrotek, o którym była mowa podczas naszych sobotnich rozmów w Radiu Pogoda. Wiadomo, że na wrotkach można sobie jeździć, a można robić niemal takie ewolucje jak na łyżwach.
1: I Zenek wziął takie podstawowe figury, które funkcjonują w łyżwiarstwie figurowym. Nazwy pewnie coś wam mówi, jakiś tam podwójny aksel, lutz, tam macie flip, czy tulup, czy tam salchow i
0: tak
1: dalej.
0: Salchow, tak, tak.
1: Tak, ja się na tym nie znam, bo czasami oglądam tylko jazdy te figurowe, ale cenzor tuż przed naszą premierą wyciął słowa podwójny aksel. Dlaczego?
0: To jest też moje pytanie.
1: No to czytaj. A.
0: Bo mu się nie podobały.
1: B.
0: Bo chciał swojemu synowi dać na imię Axel?
1: I C.
0: W NRD w tamtym czasie schwytano podwójnego agenta o nazwisku Axel.
1: I teraz myślenie i dzwońcie.
0: 22 444 4004.

0: Cały czas słucham Państwa odpowiedzi. No, za chwileczkę wrócimy do naszej zabawy z kabaretem tej. Najpierw posłuchamy jednak grupy Happy End w ich utworze Jak się masz, kochanie, a potem Jadwigi Prolińskiej Każda miłość jest pierwsza. A pytanie ciągle aktualne.
1: Autopromocja.
2: Tajemnica. Wielkie emocje. I finał, na który czekaliśmy przez wiele miesięcy. Losy Edmunda Dantesa zmierzają do końca, a wszystkie wątki tej niezwykłej opowieści wreszcie się połączą. Czy sprawiedliwość zwycięży? Czy bohater odnajdzie upragniony spokój? Już jutro, po 22:00, wysłuchają Państwo zakończenia powieści Hrabia Monte Cristo w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Jadwiga Prolińska w Radiu Pogoda tak pięknie śpiewała Każda miłość jest pierwsza. Dzisiejsze pytanie Tadeusza Osipowicza dotyczyło skeczu Kołowrotek, a właściwie działań cenzorskich, które dotyczyły słów podwójny aksel. Na antenie Radia Pogoda witam pana Bogdana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie Piotrze, dzień dobry państwu.
0: Według pana, panie Bogdanie, o co chodziło? Nie podobały się cenzorowi te słowa, czy nie chciał w skeczu Teja widzieć imienia dla swojego syna? Czy chodziło o szpiega, którego akurat wykryto w Niemczech?
1: Chodziło o szpiega.
0: Chodziło o szpiega. No to sprawdźmy, co autor pytania na to.
2: Bardzo dobrze. Tak, to jest właśnie wspaniała odpowiedź. Jest to słowo, dwa słowa. Podwójny aksel. No bo w NRD w tym samym czasie schwytano tego podwójnego agenta, szpiega. No i cenzor się pyta, Zenek, a ty skąd ty to wiesz? Co wiem, mówi Zenek. No o tym podwójnym agencie. Ja nic nie wiem, pierwszy raz słyszę. I wtedy żeśmy się dowiedzieli, że był jakiś podwójny agent. Czyli cenzorowa pomagała, żeby nam...
0: Troszczyła się o obywateli, oczywiście, że tak. Żebyśmy mogli sobie spokojnie żyć, bezproblemowo. Żebyśmy nie musieli się zastanawiać, czy to dobrze, czy źle. Oni wiedzieli lepiej.
2: Okej, ale cieszę się, że była prawidłowa odpowiedź. I w zamian dostaniesz te 2,5 kilo.
0: O nazwie z tyłu sceny.
2: Tak.
0: Także autor ogłosił, a ja potwierdzam. Książka powędruje do pana, panie Bogdanie.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: Jak tam u pana z bicepsami, bo to ciężka jest rzecz, 2,5 kilo.
1: No, dam radę, kiedyś sport uprawiałem, także już jestem po dłuższym trochę wieku, ale jeszcze na razie daję radę, tak, do 10-15 kilogramów.
0: A, no to dobrze, to mieści się w normie, w takim razie będzie pan zadowolony. A jeszcze w imieniu swoim i Tadeusza Osipowicza zapraszam wszystkich, którzy lubią kabaret Tej i tych, którzy chcieliby poznać go lepiej na jutro, na ostatnią część alfabetu kabaretu Tej. Zaczynamy o 10.

0: Ta piosenka Marka Grechuty raczej się nie pojawi w niedzielę między 10 a 14 w Radiu Pogoda, bo wtedy będziemy słuchać innej płyty Grechuty, Korowód, co nie znaczy, że W dzikie wino zaplątanie nie jest piękną piosenką. Za chwilkę usłyszymy Mieczysława Foga i George'a McRae, a od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Monika Talka. Ja zapraszam jutro do Radia Pogoda, tak jak powiedziałem, od 10 będziemy z Tadeuszem Osipowiczem kończyć alfabet Teja.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
5: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Reklama.
19: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się.

dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji

0: działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostilmax jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
1: Rostilmax. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Radio Pogoda i pogodne piątkowe popołudnie. Za kilka minut Andrzej Zaucha baw się lalkami i tercet egzotyczny, a na razie wiadomości o godzinie 15.
9: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujący zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Orchowski.
10: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego. Jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
8: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
6: Pogoda.
8: Alerty przed upałem obowiązują dziś na zachodzie i południu kraju. Tam do 31 stopni. Najchłodniej z kolei na północno-wschodnich krańcach. Tam dziś maksymalnie 23 stopnie, a w centrum około 25-28. Sporo słońca w całym kraju, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
8: Ja przypomnę tylko, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, więc już o 18 ruszy nasza pogodna potańcówka, ale na razie 4 minuty po godzinie 15. Kolejne najpiękniejsze melodie czekają. Za moment Andrzej Zaucha, Baw się lalkami, to jest jedna z dwóch piosenek w jego repertuarze, którą nagrał dla swojej córki Agnieszki. Druga to Curuni pod poduszkę, zresztą jak Państwo kiedyś widzieli teledysk do tego drugiego utworu, to nawet tam córkę pana Andrzeja można zobaczyć, bo razem z tatą pojawiła się na ekranie.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
8: Oczywiście, dzień dobry.

słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Czerwca egzotyczny, Pomelo, żegnaj w Radiu Pogoda. W poniedziałek w tym tygodniu pani Janina do nas zadzwoniła i powiedziała, że przed 89 urodzinami chce spełnić kolejne swoje marzenie i zaśpiewać w radiu. No i zaśpiewała. Dzisiaj z tego, co słyszę, też państwo w takim rozśpiewanym nastroju.
1: Pamiętacie państwo taki przebój włoski? Zagram na gitarze. No, gitarę mam nie na najlepsze struny, ale postaram się. A więc zaśpiewam tę włoską piosenkę.
0: Słuchamy.
1: Se biądże, amore,

0: Dziękuję.
1: To ja dziękuję pięknie. No, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, więc nic dziwnego, że taki rozśpiewany nastrój mają Państwo tego popołudnia. Anna Jurksztowicz teraz. Hej, men.

0: Sem Ładanse, czyli Pozwól mi tańczyć, i Dalida w Radiu Pogoda. A takim tanecznym krokiem zbliżamy się do ostatniego wakacyjnego weekendu. Ale jeszcze wcześniej, proszę Państwa, zanim pojawi się potańcówka na antenie Radia Pogoda i zanim za kilka minut pojawi się kolejna piosenka na Państwa życzenie, to jeszcze telefon od Pana Renato z pewną propozycją a propos śpiewających słuchaczy Radia Pogoda.
1: Panie Moniczko, to może zainicjować mini festiwal piosenki słuchaczy Radia Pogoda. 18 września we Wrocławiu mogłaby się odbyć pierwsza edycja. Występuje 5 słuchaczy w repertuarze nie dłuższym niż 1,5 minuty o laur Dworu Polskiego, o laur wrocławskiej wszechnicy futbolu. Do rozpatrzenia.
0: No, ma pan rację, do rozpatrzenia. Poddamy analizie wnikliwej tę propozycję, czyli takie, nie wiem, voice of Radio Pogoda, coś w tym stylu. Ciekawy pomysł. Bardzo dziękuję. A za chwilę oczywiście wracamy do najpiękniejszych melodii. No i jak już mówiłam, będzie też piosenka na życzenie. O odchudzaniu się.
2: Radio Pogoda.

0: zwyczajne dwie. To ja i...
1: Autopromocja.
2: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
2: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od 1 września.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
11: dalej masz. Została ostatnia reklama.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Państwo słyszą w piosenkach, już pojawiają się jesienne klimaty. Jesień już za rogiem. Już niedługo pojawią się kasztany. Ruszy też jesienna ramówka Radia Pogoda. Zresztą szczegóły mogą Państwo już przeczytać na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: A teraz piosenka na życzenie, czyli po prostu...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Dzisiaj taki telefon od Państwa.
3: Witam Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
3: W ramach muzycznych wspominek proszę o zagranie bardzo zabawnej piosenki zespołu Kaczki z Nowej Paczki o grubej luźce, która planuje się odchudzać, czym doprowadza swojego faceta do rozpaczy. W tym roku tej piosenki nie słyszałem w Radiu Pogoda, choć poprzednie lata była grana dość często. Mm-hmm. Pozdrawiam Wiesław z Bydgoszczy.
0: Pozdrawiam Panie Wiesławie i oczywiście już za chwilę Kaczki z Nowej Paczki i gruba luźka ze specjalną dedykacją dla mnie i dla innych, którzy są właściwie cały czas na diecie i cały czas muszą się odchudzać. Znaczy, że od czasu do czasu nie możemy sobie pozwolić na coś słodkiego.

0: miłości. Kto może o tyle ofiarować, proszę Państwa? Halo, halo.
1: Halo, halo. To ja dziękuję za tą piosenkę Gruba Luśka.
0: Proszę.
1: Chociaż nie jestem gruba, ale to jest moja ukochana piosenka. Lucyna z Wrocławia. Pozdrawiam. Dzięki.
2: Radio Pogoda 87 i 8.

0: Bardzo lubię te rock'n'rolle z lat 60. Lulu, shout przed momentem. A propos piosenek na życzenie i w ogóle przekazywania życzeń, to przypominam, że już we wrześniu, jeszcze nie w ten weekend, ale w następny, wraca koncert życzeń. Wraca Robert Janowski do Radia Pogoda, więc jak mają Państwo życzenie usłyszenia jakiejś piosenki albo zadedykowania komuś z jakiejś okazji utworu w Radiu Pogoda, to koniecznie musicie się zgłaszać do Roberta. Z doświadczenia wiem, że trzeba sobie trochę wcześniej miejsce u niego rezerwować, więc warto zawczasu o tym pomyśleć i zgłosić się do Roberta, na przykład wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, ale możecie też oczywiście dzwonić pod nasz numer telefonu 22 444 4004. Za chwilę Anna Jantar za każdy uśmiech i miłość złe humory ma Bogdana Łazuki.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
5: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
6: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
15: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
14: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
15: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl.

0: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii jeszcze na lato. Już niedługo Bonnie M. i Violetta Villas na naszej antenie, a tymczasem wiadomość. Jest 16.
6: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burze jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, który mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
7: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
6: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
8: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikusz Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
6: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
9: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
6: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
2: Radio Pogoda. Co jest grane?
4: Justyna Rudzka, zapraszam. To park rozrywki dla całych rodzin. Tutaj renesansowa Europa łączy się z nowoczesnością, a XVI-wieczny park zamienia się w park rozrywki. Mandoria jest największym w całości zadaszonym parkiem w kraju i w Europie. Czekają na Was karuzele, kolejki czy wielka zjeżdżalnia. Mamy dla Was bilety. By je zdobyć, wystarczy wysłać maila na adres bilety@konkurs.fm i w tytule wpisać hasło Mandoria. W ostatni weekend sierpnia Poznań z rozmachem pożegna lato. W kalendarzu znalazły się komediowe spektakle, seanse skłaniające do refleksji oraz ważne wydarzenia sportowe, w tym zawody Ironman. Szczegóły na stronie poznań.pl. 4 września rozpoczną się tegoroczne senioralia rzeszowskie, w ramach których na terenie całego Rzeszowa zorganizowanych zostanie ponad 30 wydarzeń.
2: Pogoda.
6: Najchłodniej dziś na krańcach północno-wschodnich, tam do 23 stopni, w centrum 25, miejscami 28 stopni, najcieplej w Lubuskiem, tam do 30-31 stopni miejscami. Dziś po południu może pojawić się przelotny deszcz na zachodzie kraju, poza tym jednak słonecznie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
5: A ja witam i zapraszam w piątkowe, pogodne popołudnie, jeszcze wakacyjne. 5 minut po godzinie 16. Za chwilę Boniem, później Janusz Gniatkowski. Powiem też Państwu o pewnym wyjątkowym konkursie, w czasie którego można będzie zaprezentować swoje talenty. No a później zaproszę Was do konkursu radiowego, czyli daję słowo. Można będzie wygrać koszulkę Radia Pogoda i nasz dzbanek filtrujący wodę. Oczywiście z naszym logo.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Bella Bella Donna, czyli piękna, piękna pani Janusz Gniatkowski. No to tak trochę a propos, proszę państwa, chociaż na to piękno można różną miarą mierzyć. Czekamy na zgłoszenia do drugiej edycji Festiwalu Dojrzałej Kobiecości. Miss Kultury 60+. Liczy się osobowość, elegancja, ale przede wszystkim niegasnąca życiowa energia. Centrum Kultury Podgórza na formularze zgłoszeniowe od seniorek z województwa małopolskiego, to jest ważne, czeka do 6 września tego roku. Szczegóły znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Czekamy na kobiety pełne pasji, pełne energii, pełne radości, takie, które nie zawahają się zaprezentować na scenie swoje talenty, swoje pasje kulturalne. No a 27 września spotykamy się w Centrum Kultury Podgórza, ośrodku Ruczaj w Krakowie, gdzie odbędzie się gala finałowa Miss Kultury 60+. I tam będą państwo mogli nie tylko spotkać, ale także posłuchać, jak śpiewa, spotkać naszego Roberta Janowskiego, no i wziąć udział w potańcówce, którą poprowadzi znana DJ Wika. Będziemy o tym jeszcze informować na antenie Radia Pogoda. Na razie przypomnę, do 6 września czekamy na zgłoszenia osób, kobiet 60+, z województwa małopolskiego, pełnych pasji.

0: To była Violetta Villas, a teraz przyszedł czas, kiedy mogą się Państwo zgłaszać do konkursu Daję Słowo. Nagroda gwarantowana to jest nasza koszulka z napisem Pogoda mi w duszy gra, rozmiar do wyboru, ale to już poza anteną oczywiście. A dodatkowo można zdobyć dzbanek filtrujący wodę, też z logo Radia Pogoda. 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia, zapraszam.
1: Radio Pogoda. Radio.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
3: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam.
2: Całej płyty Korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
5: Stokrotka.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
15: MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

0: Wesoła piosenka Connie Francis w Radiu Pogoda, 16:30.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj witam serdecznie panią Urszulę z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Uśmiechnięta, zadowolona, chociaż wakacje się kończą. Ale chyba codziennie można znaleźć jakiś powód do radości, prawda? Nawet jakiś taki mały. Na przykład ja, jak przyszłam do pracy, to się napiłam kawy i od razu się lepiej poczułam, prawda?
2: Pewnie
0: w 20 kubeczku. No nie, te mamy dla słuchaczy Radia Pogoda. Nie pijemy w naszych kubeczkach kawy. Rzadko nam to się zdarza. A pani ma już koszulkę Radia Pogoda a propos naszych gadżetów, także już gratuluję. No a do wygrania jest dzbanek filtrujący wodę, też z naszym logo. No tylko przed panią zadanie oczywiście pani Urszulo, czyli musi pani w ciągu 15 sekund podać 5 wyrazów, podkreślam, że to mają być wyrazy słowa, czyli pojedyncze, prawda?
2: Tak.
0: Które się kojarzą ze słowem, które za chwilę pani przedstawię. Na jaką literkę ma być to słowo dla pani?
2: Nie wiem, czy nie będzie za trudne, ale może na pierwszą literkę mojego imienia, czyli U.
0: U, dobrze, to niech będzie. Ja już mam to słowo w głowie. Jest pani gotowa?
2: Tak.
0: Daję słowo ulica.
2: Długa, asfaltowa, miejska, główna, ukwiecona, zadbana, moja ulica.
0: No dobrze, dobrze. Jeszcze coś?
2: Nie.
0: Bo gdyby pani jeszcze ze trzy
2: wymieniła.
0: Też może być. Gdyby jeszcze pani ze trzy wymieniła, bo oczywiście wszystkie trafione, to byłaby pani super rekordzistką tego konkursu, bo na razie rekord to jest 9 skojarzeń podanych w ciągu 15 sekund. Ale trzeba 5 i akurat te warunki pani spełniła, także gratuluję. Dzbanek też należy do pani Ulu. Wszystkiego dobrego i aby każdy dzień wiązał się z takim pięknym uśmiechem, który nam pani prezentuje.
2: No i wszystkim słuchaczom również życzę i pani również.
0: Dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Piosenka, która no, budzi sentymenty, wspomnienia. Mały, biały domek, Mieczysław Fąk na antenie Radia Pogoda. Wracając jeszcze na chwilę do konkursu, w którym brała udział pani Urszula, dostała słowo ulica, a potem poza anteną dowiedziałam się, że trafiłam w sedno tarczy, jak to było w pewnej polskiej komedii. Mianowicie pani Urszula była, jak mi powiedziała, drogowcem, więc tą ulicą trafiłam idealnie. I mam dobrą wiadomość dla państwa, ponieważ polubiliście ten konkurs, to jeszcze we wrześniu można będzie brać udział w konkursie, daję słowo, ale jeżeli chodzi o nagrody, to już pojawią się w przyszłym tygodniu takie bardziej jesienne.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Back to school. W MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
19: Została ostatnia reklama.
20: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Reklama.
24: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
25: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Konar drzewa uszkodził samochód przejeżdżający przez krajową drogę 74 w pobliżu miejscowości Jaksonek w Łódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Po zderzeniu dwóch samochodów na krajowej drodze 52 między Wadowicami a Krakowem droga jest zablokowana w pobliżu miejscowości Barwałty Dolny. Dziś wieczorem burze pojawią się na południowym zachodzie kraju, a jutro już przez cały dzień i przez cały kraj przechodzić będzie front burzowy.
24: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.

0: emocje.
1: Tajemnica. Wielkie emocje. I finał, na który czekaliśmy przez wiele miesięcy. Losy Edmunda Dantesa zmierzają do końca, a wszystkie wątki tej niezwykłej opowieści wreszcie się połączą. Czy sprawiedliwość zwycięży? Czy bohater odnajdzie upragniony spokój? Już jutro, po 22:00, wysłuchają Państwo zakończenia powieści Hrabia Monte Cristo. W Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
9: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
8: Cudownie. Torebki, ciuszek.
9: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
10: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoką, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
9: Spiesz się.
10: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na sprawia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Westerplatte przypomina, dokąd prowadzą nienawiść, pogarda i obojętność. 1 września, godzina 4:45. Westerplatte. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkajmy się, by wspólnie oddać hołd bohaterskim obrońcom Westerplatte i wszystkim ofiarom wojny. Na uroczystość zapewniony będzie

0: oferuje bezpłatny transport autobusowy. Szczegóły tras i rozkładów znajdziesz na stronie gdańsk.pl.
1: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, takie jak Medytacje wiejskiego listonosza Skaldów czy Raindrops Keep Falling on My Head BJ'a Thomasa. To usłyszymy już za kilka minut, a na razie wiadomości o 17.
5: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
7: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
5: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
9: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
8: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
5: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
6: Pogoda.
5: Do 31 stopni dziś nawet na zachodzie kraju, do 28 w centrum, najchłodniej, ale też ciepło, bo 23 stopnie na Podlasiu. Sporo słońca, trochę więcej chmur i przelotny deszcz w Lubuskiem. Jutro w całym kraju możliwe burze.
4: Proszę Państwa, powoli kończą się wakacje, no więc też żegnamy się z niektórymi wakacyjnymi elementami na antenie Radia Pogoda i w pogodnym popołudniu wakacyjnym po raz ostatni dzisiaj i w tym roku, bo w przyszłym roku oczywiście powróci, bo to jest przecież taki nasz znak rozpoznawczy, jeżeli chodzi o wakacje, pojawia się taki oto dżingiel.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
4: Od poniedziałku już nie będzie się pojawiał na antenie Radia Pogoda, także teraz właśnie po raz ostatni fragment tej piosenki, ten sygnał, który nam towarzyszy zawsze w czasie wakacji. Słynna piosenka o lecie Haliny Kunickiej. A ja zapraszam na kolejną pogodną piątkową godzinę. Za chwilę Krzysztof Klęczon i Trzy Korony i ich port w Skaldowie, medytacje wiejskiego listonosza. No i już trzymam w ręku legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Mam nadzieję, że niedługo komuś z Państwa ją wręczę.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

brytyjsko-włoska kooperacja René i Renato na antenie Radia Pogoda. Save your love. A za chwilę Marek Grechuta, Nie dokazuj. To jest utwór z pierwszego albumu Marka Grechuta i zespołu Anawa, który zresztą tak był zatytułowany, Marek Grechuta i Anawa. A druga ich płyta nazywała się Korowód, a mówię o tym dlatego, że tego całego albumu posłuchamy już w najbliższą niedzielę, między 10 a 14. Płyta na lata. Ten cykl pojawiał się właśnie w niedzielę w czasie wakacji na naszej antenie i ostatni odcinek przed nami. Asia Kruk opowie o tym albumie, o albumie Korowód, na którym znajdziemy takie piosenki jak Ocalić od zapomnienia, czy Dni, których nie znamy, no i oczywiście także tytułową, czyli Korowód. Więcej informacji na temat płyty i piosenek oczywiście w niedzielę, a w sobotę, proszę Państwa, ostatni odcinek naszego wakacyjnego cyklu, czyli alfabetu kabaretu Tej. Znów o kabarecie opowiedzą Piotr Sforakowski, Tadeusz Osipowicz. Sobota między 10 a 14. Także zapraszam oczywiście już dziś na weekend. Ostatni wakacyjny weekend z Radiem Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Homo homini na antenie Radia Pogoda, las smoknie, w niebie dziurawe jest dno. Chyba tak będzie, proszę Państwa, dzisiaj wieczorem, w nocy i częściowo także jutro. No i o tym też będzie kolejna piosenka, czyli Raindrops Keep Falling on My Head, czyli deszcz pada na moją głowę, zaśpiewa BJ Thomas. A za kilka minut zadzwonię do kogoś z Państwa w sprawie klubu pogodnych ludzi. Przyjmuję Państwa do tego grona słuchaczy Radia Pogoda, paczki przyjaciół naszej stacji, ludzi uśmiechniętych i starających się właśnie żyć pogodnie. Przypomnę, że można się zgłaszać, wypełniając formularz na stronie internetowej Radia Pogoda, radiopogoda.pl, albo po prostu można zadzwonić i powiedzieć, dlaczego chcieliby Państwo być w takim klubie i dostać legitymację członkowską klubowicza albo klubowiczki. Nasz numer 22 444 4004.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
2: Reklama.

0: Uczymy się żyć bez końca i Zdzisława Sośnicka w Radiu Pogoda, a teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj zadzwoniłam do pani Steni z Poznania.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Witam pani Steniu serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Dzwonię, bo wiem, że pani marzeniem jest być w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Tak, to jest moje olbrzymie marzenie i cieszę się, że te marzenia ma się nawet w wieku obojętnie jakim, czy się młodym, czy starszym, ale marzenia są ważne.
0: No właśnie, tak, ma pani rację, niezależnie od wieku marzenia warto mieć, prawda?
2: Tak.
0: Jeżeli chodzi o dostanie się do Klubu Pogodnych Ludzi, to już ma to marzenie pani zaliczone, pani Steniu, to już mogę pani powiedzieć. Od dawna pani słucha Radia Pogoda?
2: Pani Monisio, tak, ja słucham już co najmniej 5 lat. Szukając właściwie oprócz sportu czy czegokolwiek uspokojenia dla siebie, takiej wewnętrznej pogody, wyłącznie dla siebie, to szukam w radiu właśnie. Słucham od rana do wieczora.
0: To bardzo się cieszę i słyszę, że jest pani osobą pogodną, uśmiechniętą, ale mówi pani, że szuka tutaj, słuchając też Radia Pogoda, wytchnienia, takiego wytchnienia od codzienności, od, nie wiem, od obowiązków jakichś?
2: No tak, bo ja mam ciężko chorego męża i właściwie sama wszystko jestem zobowiązana tutaj robić, wykonywać, tam trudno o tym mówić, że po prostu ja wiedziałam, że muszę sama sobie pomóc. I to radio właśnie mi pomaga, bo staję taką młodą osobą, rozłączoną w wieku młodości. Tańczyłam rock'n'rolle.
0: No, proszę.
2: To był szalony taniec. A tańczę, to ja wszędzie tańczę. Słyszę muzykę na ulicy.
0: Pani Stania, ma pani naprawdę wyjątkowy charakter i słyszę, że ta pogoda ducha to jest taka rzecz wrodzona. Witam panią serdecznie w Klubie Pogodnych Ludzi, bo nie może być inaczej.
2: A ja zostałam niedawno prababcią. Wczoraj
0: gratulacje
2: mojej Łucji. I czy bym mogła prosić, żeby ona też została tą właśnie klubowiczką?
0: Oczywiście.
2: Bo ja z tej strony przekażę te swoje geny.
0: Pewnie, że tak. Ja robię to z ogromną przyjemnością. Dziękuję za rozmowę i za ten wspaniały uśmiech i pogodę ducha.
2: Wszystkiego dobrego i dziękuję ukłony.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Charlie Brothers w Radiu Pogoda. Za 17 minut będzie godzina 18. Po 18 nasza potańcówka pogodna i jeszcze wakacyjna, więc proszę Państwa, właściwie już teraz oficjalnie możemy zacząć weekend i przełączyć się na relaks.

Przyjemnego weekendu, oczywiście z radiem Pogoda. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie. Do usłyszenia, mówię już Państwu, Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy, na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo, oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofarm.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Po kolizji trzech samochodów na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Sarny Małe na Opolszczyźnie odblokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień po incydencie na drodze krajowej 74 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Jaksonek. Burzowo jutro w całym kraju, ale dziś wieczorem burze mogą już się pojawić na południowym zachodzie Polski.
21: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykarskiej.

śpieszny to pies. A może to jest lot moja dzioć 11, yes. Pies może i pies ponury jak też dingo, rudy ma łeb. Nie glaszcze więc też nie.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 18, a to oznacza, że już za kilka minut zaczynamy naszą wakacyjną, pogodną potańcówkę. Ale na razie najnowsze wiadomości.
14: Trzy osoby ranne na S7.

0: Siódemce autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu. Jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej Siódemce pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
2: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a poseł robił to tajne posiedzenie Sejmu i nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
0: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z z informacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
4: Mam przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
3: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
4: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
3: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
0: W wejherowskim szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
5: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
0: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kanadyjkarz Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda.
0: Deszcz i burze możliwe wieczorem i w nocy na zachodzie Polski, a jutro padać i grzmieć może już w całej Polsce. Na termometrach od 21 stopni jutro na północy, w centrum 23 do 24, a najcieplej na południu 26.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Autopromocja.
1: Tajemnica. Wielkie emocje. I finał, na który czekaliśmy przez wiele miesięcy. Losy Edmunda Dantesa zmierzają do końca, a wszystkie wątki tej niezwykłej opowieści wreszcie się połączą. Czy sprawiedliwość zwycięży? Czy bohater odnajdzie upragniony spokój? Już jutro, po 22:00, wysłuchają Państwo zakończenia powieści Hrabia Monte Cristo. W Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
9: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
8: Cudownie. Torebki, ciuszek?
9: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
10: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
9: Spiesz się.
10: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na sprawia.pl.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Została ostatnia reklama.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Wojciech Wiszniewski. Na wschodzie Polski dobre warunki do jazdy i sucho. Na zachodzie może dzisiaj padać i grzmieć, a więc uważajmy, będzie ślisko. Podlasie, utrudnienie na drodze, odcinek Ełk-Łomża, droga numer 61, zderzenie osobówki z ciężarówką. W Opolskiem za to na A4 pomału udrażnia się ruch. Koło Opola mieliśmy kolizję 3 samochodów. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale teraz jeden pas jest już otwarty.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
9: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszej letniej, wakacyjnej, pogodnej potańcówki. Za chwilę do niej wracamy, a na razie najnowsze wiadomości. Jest 19.
11: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna.

0: Adamiak.
1: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
2: Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
0: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji. Spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu, przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
0: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech między innymi z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Norwek Andreas Leknesund wygrał po samotnym finiszu 7 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w stacji narciarskiej, a Ramon Valdelinares liderem pozostał Słowen. Tadej Pogaczar.
4: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy na zachodzie Polski możliwe są burze. Na wschodzie nie powinno padać. Za to jutro deszczowy będzie już cały kraj, a burze przeniosą się do centrum i na wschód. Temperatura jutro nadal wysoka, od 21 do 26 stopni.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę

jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, co lat.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: to promocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do wspomnień, które bawią.
3: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
4: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od 1 września.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Boli, spędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
17: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Została ostatnia reklama.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: to promocja.
1: Pojawią się wielcy artyści, czyli piosenka kabaretowa, wielcy politycy, na moment i w sposób nieszkodliwy dla nikogo, oraz dwa programy Teja, o których już była mowa podczas naszych sobotnich spotkań, ale warto im poświęcić jeszcze kilka minut.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Została ostatnia reklama.
7: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłeś?
8: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
7: Cudownie. Torebki, ciuszek?
8: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
9: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
8: Spiesz się.
9: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
8: Szczegóły na sprawia.pl.
0: Reklama.

0: Panie, proszę panów, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: W tygodniu jest.

0: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.

Panowie, proszę panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.

wielkości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach centrum. Grill Patrol!

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.

0: nie? Proszę panów. Czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Zanim zdechnie w oceanie, z trudy robą śledź ostatni, a ostatnie dziurawy źdźbło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesie.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: robisz tak.
1: Ja wiem, to tylko rausz wywołał te wspomnienia, lecz wierzy się w złudzenia i płacze, gdy ich nie ma. Los

0: przecież Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam.

0: emocje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
0: Jak można określić muzykę wykonywaną przez Marka Grechutę? To połączenie poezji śpiewanej, popu literackiego, kabaretu oraz rocka i jazzu z elementami muzyki klasycznej.
2: Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam.
0: Całej płyty korowód, między innymi tego wybitnego utworu, posłuchamy w ramach ostatniej wakacyjnej płyty na lata.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
3: Autopromocja.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

dreszczyk, smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach

zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi puść.